0: ma pride.
1: Vogue in 7 kuzličkov, Snehulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
2: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.